Ayinlade. Ayinlade. Ayinledu. Awọn mi amulele amulele lori konso. Ayin ti wa.